pozytywne wody, przeciwienny zmerz, przeciwienny zmerz. Nie znam ona gdy policji, zawsze w łukawach policji, zbrosu swój mundier, zbrosu swój mundier. Zbrosu mundier się śli, barwa wraca na kośki, sam